Juliana Kąta. Ewa Jorus, jedna L. Mocna Juliana Kąta. Ewa Jorus, jedna L. Uzwoniaka kółko.

0: fende weru pamo kipa kurvudo.
1: Enyigo.
0: Tolejo fende weru pamo kipa kurvudo. Tro fende weru pamo kipa kurvudo.
1: Ah, lady Timama.
0: Tro fende weru pamo kipa kurvudo.
1: Ah, lady Timama.
0: Tro fende weru pamo kipa kurvudo.
1: Ah, bigi mano marwa.
0: Tro fende weru pamo kipa kurvudo.
1: Oh, lady Timama.
0: Tro fende weru pamo kipa kurvudo.
1: Manyo tama marjo se.
0: Nilikanu.
1: Oni bigo.
0: Kipa kurvudo.
1: Give
0: me the water. I'm going to come here for my
1: mom.
0: Catholic.

0: sofie pena asusie adenoda bodu yoma latangea asunana e gen wakili benimosna okoto wilo ijopimosie danoje asusie harikamau asusana e benoluo jokelo asusie sungu eri wodi kisumu kajulu kor sungu asusana e
1: why